pempem so bi ne wadu mu ahene mu hene no te na kwamwam na me ne womeɛ no yɛ sɔwea yi a bɛbɛ wɔ sɔwea kyena nam so wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛkyɛ ne ahwɛ wɔn na hwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dene ne mehu no hwɛ hwɛ hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone me mmom ne ɛka sɛ